gdy nic nie przychodzi do głowy, a człowiek samotny w środku dnia na pomysł PR pada, choć nie nowy, by zapchać dziurę, co bez dna. Jakiś kawałek, fragment tekstu, coś z pustej głowy wydobyć chce, aż wreszcie wpada na pomysł niekiepski, duecik złoty.

mogę wrócić za podzielonym na cztery ekranem i graniem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: І сьомого, майже останнє, передостаннє значення, яке нам підказує словник української мови – «свобода застаріле, простота, невимушеність у поводженні». Іван Франко, чим не мала вона пари між своїми ровесницями? Так це в природній свободі свого поводження. І восьме, останнє – це розмовна категорія, розмовне мовлення, вільний від праці час. Ну, поки що у нас цього восьмого значення поки що немає в контексті свободи.
1: Ні, в жодним випадку перед нами дуже важна, дуже інтересуюча розмова, również о вольності, як сонце. В зв'язку з тим вольного собі не робимо. Згодні з традицією нашої аудиції, зараз відкриваю словник języka polskiego PWN і читам, co następuje. Вольність. Ta odpowiedniczka swobody we współczesnym języku polskim. Wolność to po pierwsze i być może najważniejsze niezależność jednego państwa od innych państw w sprawach wewnętrznych i stosunkach zewnętrznych. A zatem wolność narodu, wolność ojczyzny, wolność i suwerenność, walka o wolność, wolność i niewola. Już w pierwszych dniach powstania społeczność stanęła do walki o вольність і непідлеглость.
0: Тобто тут свобода і незалежність, вольність і непідлеглость, вони є дуже близькими сестрами, можна сказати.
1: Можна і необхідно сказати. Є ще один цитат. В серпні 1980 року хіба навіть пан Вацек почав вірити, що Польща може відзискати вольність. Вступив до Солідарності, жив змінами в Польщі, врешті міг займатися тим, co uważał za najważniejsze. Mariusz Urbanek, Kisiel, Ewscym. Drugie znaczenie. Wolność to możliwość podejmowania decyzji zgodnie z własną wolą. Wolność absolutna zdarza się rzadko, podobnie jak wolność całkowita, nieograniczona czy pełna. Wolność prawdziwa, każdy ją definiuje po swojemu. Wolność wewnętrzna, wolność religijna, seksualna, twórcza, wolność człowieka, jednostki, wolność i bardzo często idzie w parze z czym? Z niezależnością, ale także z godnością, lecz również, co nie mniej istotne, z odpowiedzialnością. Wolność można stracić, można ją odzyskać, cenić, chronić, kochać wolność, szanować wolność. Cytat, proszę bardzo. Wolność bez zasad moralnych, bez etyki pracy i poczucia obowiązku, bez tolerancji i poszanowania prawa, a także bez naturalnej życzliwości wobec innego może być siłą niszczycielską. Ryszard Kapuściński. Znaczenie trzecie. Wolność to życie poza więzieniem, poza zamknięciem. Wyjść, wychodzić na wolność, wypuścić kogoś na wolność, przebywać na wolności. Dotyczy to zresztą nie tylko ludzi. Cytat. Ponad 10 tysięcy bażantów, 1100 zajęcy i 1200 kuropatw za kilka dni pozna smak wolności. A to mówię w kontekście, że już wkrótce, w następny wtorek, będziemy rozmawiać z Wojciechem Tochmanem, który napisał nieprawdopodobną książkę o Ukrainie i o tym, między innymi, jak wojny w Ukrainie, wojny obronnej Ukrainy przeciwko rosyjskiemu agresorowi doświadczają zwierzęta oraz ludzie, którzy zwierzętom pomagają w tym właśnie odzyskaniu wolności. Znaczenie czwarte słownikowe, wolność to prawa obywateli wyznaczone przez dobro powszechne, interes narodowy i porządek prawny, wolność indywidualna, osobista, wolność wyboru, sumienia, wypowiedzi, wolność prasy i zgromadzeń. Definicji jest wiele, ale żadna z nich nie jest doskonała. Żadna nie wyczerpuje tematu wolności.
0: Ну, сьогодні будемо говорити про свободу, маємо ще на це 45 хвилин, але завжди після того, як ми ознайомлюємося і зі значеннями слів дня, які щодня для вас вибираємо, теж вибираємо для вас музичні ілюстрації до наших слів дня. Одна пісня з України, друга з Польщі. Спочатку послухаємо пісню від постпанкового виконавця «Судно вільний».

chłopcy z Placu Broni, wolność kocham i rozumiem, o wolności i pro swobodę już za chwilę w rozmowie z naszymi gośćmi.

0: вважаємо і будуємо добросусідські відносини, і перебуваємо в дружбі, і в співробітництві, в взаємному збагаченню наших культур, в процесі взаємного збагачення наших культур і таке інше. Саме оця така горизонтальна інтеграція і певна побудова горизонтальних мереж співпраці і підтримки один одного, вона може бути нам силою, вона може давати нам сили кожному з нас, кожному з суспільств, в яких ми живемо. Тому, Андрія, програма «Ми не на острові», вона саме про те, щоб сказати ще один раз, що ми не поокремо існуємо в цьому складному, дуже непередбачуваному світі. І, власне, сила наша в єдності.
1: Так, Андрій Lubka to jest rzeczywiście kompetentna osoba. On nie tylko był i jest tłumaczony, ale też tłumaczył. To jest tłumacz literatury polskiej na język ukraiński. Andrii w tym swoim eseju wspomina, że Polskę to jeszcze w Ukrainie nie najgorzej. Znamy gorzej jest z innymi sąsiadami, ale to nie najgorzej. Jednak okazuje się w tych latach inwazji na pełną skalę, to też trochę za mało. Nie ukrywamy, że tutaj w tym studiu zależy nam bardzo, żeby akurat ci sąsiedzi naprawdę dobrze się znali i dobrze rozumieli. I wielka w tym rola przedstawiciela sąsiada na miejscu w Kijowie, czyli Instytutu Polskiego. Panie dyrektorze, czym zaskoczy, oczaruje w tym roku polski sąsiad ukraińską publiczność?
2: No, tutaj oczywiście mówimy o współpracy, bo bez tej współpracy nie byłoby możliwości zaskoczenia, ani też przekonania, żeby ludzie tutaj mogli przyjechać, chcieli przyjechać, bo to też trzeba wziąć pod uwagę. W tym roku będziemy mieli ogromny zaszczyt gościć po raz kolejny noblistkę Olgę Tokarczuk, która przyjedzie specjalnie właśnie, można powiedzieć, na kilkanaście godzin do Kijowa, właśnie żeby być ze swoimi sąsiadami, ze swoimi przyjaciółmi. Mówię po raz kolejny, ponieważ Olga Tokarczuk w zeszłym roku odwiedziła Kijów z wizytą Solidarności, Kijów i Lwów, to był 8 i 9 maja i w tym roku również razem ze swoim mężem Grzegorzem Tokarczukiem oraz Irkiem Greenem będą właśnie 28 w Kijowie właśnie otwierali 14 festiwal Książkowy Arsenał. To nie tylko Olga Tokarczuk, dlatego że będziemy mieli kilkoro gości z Polski. To też będzie właśnie wspomniany przez pana redaktora Wojciech Tochman, który wydał swoją książkę i w Polsce, i w Ukrainie.
1: Ta jeszcze książka nie wydał. Premiera za kilka dni dosłownie.
3: Ale tego samego dnia.
2: Ale no tak, ja chciałbym powiedzieć, że nie wydał, ale książka na Książkowy Arsenał i też na Targi Książki w Warszawie będzie już dostępna dla czytelników. I to jest właśnie ta niespodzianka dla polskich i ukraińskich czytelników, że ta książka właśnie zjawi się jednocześnie. Ja mam to szczęście, że już mam tę książkę tutaj i cieszę się niezmiernie. Rzeczywiście wspólnie razem z wydawnictwem, ale też nieocenionym tłumaczem Andrijem Lubką, tutaj chcę jemu bardzo podziękować, że ta książka właśnie będzie miała swoją premierę właśnie podczas Książkowego Arsenału. Ale wspomniałem już, bo chce pan redaktor krótko mi przerwać i słusznie.
1: Mam dwa sprostowania, ale mogę to zrobić później.
2: To dwa sprostowania poproszę. Oczywiście to jest właśnie żywa dyskusja. Czyli Wojciech Tochman, Krzysztof Czyżewski również przyjedzie. On też jest tą osobą, która nie zapomina o Ukrainie. Bardzo intensywnie w tym dialogu polsko-ukraińskim i polsko-sąsiedzkim bierze udział i cieszę się, bo on również będzie gościem tegorocznego właśnie festiwalu. I oddaję słowo panu redaktorowi. Mhm.
1: Najważniejsze sprostowanie jest takie, że tłumaczem Delfinów i Belzebuba na język ukraiński jest Andrii Bondar. I rzeczywiście fenomenalne jest to zjawisko, kiedy książka ukazuje się jednocześnie w dwóch krajach, w dwóch językach. My jeszcze z Janą nie mamy papierowego egzemplarza, ale tak się składa, że już też znamy tę książkę i to jest naprawdę... O, dziękuję bardzo.
3: Dziękujemy duże.
1: I to jest naprawdę ważna książka, tylko tyle na razie możemy powiedzieć, bo Wojciech Tochman będzie tutaj w

0: naprawdę sporo. Cieszę się, bo to są wydarzenia, które, tak jak wspomniałem, robimy razem, ale korzystając z Państwa tutaj rozmowy, chciałbym pokazać jedną książkę, o tak króciutko. To są przekłady z języka polskiego na język ukraiński. Ta książka została wydana w zeszłym roku i tutaj zrobiliśmy taką antologię przekładów od 1991 roku do 2025 roku. Udało się zebrać prawie 1400 książek, a jestem przekonany, że tych książek jest więcej. I to pokazuje rzeczywiście to, co mówi Andrzej Lubka, że między Polską a Ukrainą ten dialog w sferze literatury jest bardzo, bardzo intensywny. A namacalnym przykładem są chociażby książki. No, w zeszłym roku wyszło ponad chyba 20 książek. I to dzięki Instytutowi Polskiemu, czy też Instytutowi Książki, ale te same wydawnictwa próbują sił i wydają za własne środki.
1: Wow.
0: No, pane redaktor zaskoczony, tak, jak zawsze.
2: Ale my też dywimося na nasz godzinnik.
1: Nie tyle zaskoczony, co zachwycony, tak, ponieważ ta praca rzeczywiście bardzo często pozostaje w rozproszeniu. To było przekleństwo, że czasami nie wiedzieliśmy, co już zostało zrobione i gdzie tego szukać. A bardzo często pytają o to czytelnicy lub potencjalni czytelnicy, więc zaskoczony i niestety zachwycony, muszę to przyznać tutaj przed mikrofonem i przed kamerą. Wielkie, wielkie dzięki.
2: І дякуємо вам теж за сьогоднішнє включення, за сьогоднішню розмову. Нашим слухачам нагадаємо, що гостями програми «Пів на пів», «Пул на пул» були Юлія Козловець, директорка Міжнародного фестивалю «Книжковий арсенал», і Ярослав Годун, директор Польського інституту у Києві. Дуже вам дякуємо і дякуємо.
1: І до зустрічі.
2: До зустрічі.
0: До зустрічі. Дякуємо.

0: Судно – це пост-панковий проєкт берегового Артема. Артем створив його у 21-му році. Сьогодні пост-панк ще звучатиме у нас в ефірі, а пісні, якщо ви дивилися відеогру «Сталкер 2», то, безперечно, чули одну із пісень цього проєкту.
1: Bardzo mi się podoba. Dziękuję za propozycję muzyczną. A teraz przechodzę do żmudnych obowiązków słownikowych. Wspomnienie to nasze dzisiejsze słowo, które prowadzi nas przez odmęty eteru. Słownik języka polskiego PWN. Wspomnienie. Obraz przeszłości. Wywołany w pamięci. Pamięć o tym, co było. Pierwsze wspomnienie i ostatnie wspomnienie. Wspomnienie osobiste, odległe wspomnienie, wspomnienie niewyraźne, blaknące. Wspomnienie może być uśpione, a może być wiecznie żywe, nawet natrętne. No i cóż, wspomnienie może być dobre, miłe, najwspanialsze, ale może być też najgorsze. Koszmarne, nieprzyjemne, bolesne, dawne, negatywne, romantyczne, czułe i tak dalej, i tak dalej. Wspomnienia pielęgnujemy, odnawiamy, niekiedy wypieramy z pamięci wspomnienia. Niektórzy twierdzą, że wspomnienia warto od czasu do czasu przewietrzyć. Cytaty. Gdzieś jeszcze egzystował w jej pamięci, w najdalszych zakamarkach wspomnień. Ktoś ważny. Andrzej Szczypiorski, początek. Albo taki cytat. Zacisnął powieki. Chciał, żeby sobie stąd poszła raz na zawsze. I zostawiła go ze wspomnieniem, które nie przestało go boleć. No tak, czasami lepiej sobie po prostu pójść, żeby nie pozostawiać po sobie jeszcze gorszych wspomnień. Autorka tego cytatu Krystyna Boglar. Drugie znaczenie słownikowe. Wspomnienie to przedmiot, znak i tym podobne, który przypomina o przeszłości. Wspomnienie po jakimś mieście, po jakiejś knajpie, wspomnienie po ruchu hipisowskim na przykład, albo wspomnienie pewnych bardzo ambitnych zamiarów, które ktoś kiedyś gdzieś miał. Już nikt nie pamięta, co tam było. Teraz to tylko kupa gruzu, okna zabite deskami, absurdalne wspomnienie miasta porzucone w środku wiejskiego Majdanu. Andrzej Stasiuk, opowieści galicyjskie.
0: Тобто оця купа грузу і є оцим спогадом, так? Тобто руїни є таким, таким символом міста.
1: Wspomnienie miasta, jakby wspomnienie o tym, że ktoś kiedyś się troszczył, starał, budował coś, bielił, szlifował.

0: Wznosił mury, a później wszystko zawaliło się, runęło, odeszło w niebyt, zaniedbane i zapomniane. Po trzecie, według słownika języka polskiego, PWN wspomnienie to napomknięcie o czymś. Rozumiemy. Mogę wspomnieć kogoś jednym słowem, jednym zdaniem, jednym gestem na przykład w rozmowie. No i wspomnienie to oczywiście również tekst napisany, na przykład dzieło literackie, artykuł dotyczący zdarzeń minionych, w których autor uczestniczył lub osób, które znał. Jeśli to rzeczywiście wspomnienie, to autor powinien wydarzenia przeżyć, zobaczyć na własne oczy. W innym wypadku to jednak trzeba powiedzieć, że zmyśla. Wspomnienia lekarza, wspomnienia polityka, wspomnienia radiowca. Takim wspomnieniem jest również dziennik na przykład. Autor wspomnień, czyjeś wspomnienia ukazały się, cytujemy czyjeś wspomnienia, ktoś spisywał wspomnienia. Polacy lubią też czytać wspomnienia i biografie, które są doskonałą wakacyjną lekturą, twierdzi ktoś w internecie.
1: Тобто wspomnienia w tym kontekście, w tym znaczeniu można zamienić słowem pamiętnik. Czy nie?
0: No cóż, pamiętnik jest troszeczkę inny pod względem gatunkowym, ale to inna audycja. Pamiętnik, dziennik, wspomnienia, relacja to wszystko pod pewnym warunkiem właśnie tego, że ktoś wie o czym pisze, mieści się w tym rozumieniu wspomnień. Zazwyczaj jeszcze wertujemy słownik Doroszewskiego, trochę starszy, który trąci myszką, tym razem tak szybciutko, może zobaczymy, może będzie jakiś ciekawy cytat, ale ja nie widzę. Ktoś tam kreślił małe wspomnienia, ktoś czynił wspomnienie malarii, na którą chorował, na wspomnienie o szkole zachmurza się i rozmowę czym prędzej na inny przedmiot skierowywa. No tak, nie wszyscy dobrze wspominają bezgrzeszne lata szkolne. I w tym momencie zrobimy pauzę i zanurzymy się w jeszcze jednym wspomnieniu. Tym razem będzie to wspomnienie pewnego świata, który odszedł.

0: в цій пісні листівки допомогли зануритися ліричному герою у такі романтичні спогади.
1: Так, całkowicie zanurzony właśnie jeszcze kontempluje tę piosenkę. Coś tam się potoczyło na końcu. Być może to było jedno właśnie wspomnienie, którego będziemy jeszcze długo szukać. Wspomnienia, słowo dnia, wspomnienie, pół na pół. Polskie Radio dla Ukrainy, Stępniewicz, Gaczkowski. Już pamiętam, już jestem na właściwej ścieżce i wiem nawet, dokąd zmierzamy. Zmierzamy powoli, lecz nieubłaganie do muzycznej lekcji ukraińskiego, a tymczasem przetnijmy na chwilę, odsapnijmy i przetnijmy te rytmy klasyką. Konstanty Ildefons Gałczyński, znakomity, przedowcipny polski poeta, i Marek Grechuta ocalą tę chwilę od zapomnienia.

0: To była to, proszę Państwa, muzyczna lekcja ukraińskiego, którą prowadzą Marcin Gaczkowski
1: i Jana Stępniewicz.
0: Na antenie Polskiego Radia dla Ukrainy. Słuchajcie nas na żywo, a jeżeli zdarzy Wam się nie zdążyć, możecie nas słuchać w podcastach Polskiego Radia. Muzyczny urok, muzyczna lekcja. Tymczasem żegnamy się już na dziś.
1: I poczujemy się z Wami, że zawtra.
0: Pamiętajcie, skąd przyszliście.

zawiruj. Wywiadowców na melinę w ciemną noc, tam go skuli w kajdany podczas snu i na stryczek poszedł z mój pozgon. Nie bacząc na jej śmiech, cicho szeptał on: dla ciebie chciałem żyć, dla ciebie też kraść, dla ciebie walczyć z całym światem, dla ciebie, gdy czas przyszedł, zgadzam się paść i chylę karki przed katem. Ty byłaś wiarą moją i bóstwem mym,

0: Wolność i bardzo często idzie w parze z czym? Z niezależnością, ale także z godnością, lecz również, co nie mniej istotne, z odpowiedzialnością. Wolność można stracić, można ją odzyskać, cenić, chronić, kochać wolność, szanować wolność. Cytat, proszę bardzo. Wolność bez zasad moralnych, bez etyki pracy i poczucia obowiązku, bez tolerancji, poszanowania prawa, a także bez naturalnej życzliwości wobec innego, może być siłą niszczycielską. Ryszard Kapuściński. Znaczenie trzecie. Wolność to życie poza więzieniem, poza zamknięciem. Wyjść, wychodzić na wolność, wypuścić kogoś na wolność, przebywać na wolności. Dotyczy to zresztą nie tylko ludzi. Cytat. Ponad 10 tysięcy bażantów, 1100 zajęcy i 1200 kuropatw za kilka dni pozna smak wolności. A to mówię w kontekście, że już wkrótce, w następny wtorek, będziemy rozmawiać z Wojciechem Tochmanem, który napisał nieprawdopodobną książkę o Ukrainie i o tym, między innymi, jak wojny w Ukrainie, wojny obronnej Ukrainy przeciwko rosyjskiemu agresorowi doświadczają zwierzęta oraz ludzie, którzy zwierzętom pomagają w tym właśnie odzyskaniu wolności. Znaczenie czwarte, słownikowe, wolność to prawa obywateli wyznaczone przez dobro powszechne, interes narodowy i porządek prawny, wolność indywidualna, osobista, wolność wyboru, sumienia, wypowiedzi, wolność prasy i zgromadzeń. Definicji jest wiele, ale żadna z nich nie jest doskonała. Żadna nie wyczerpuje tematu wolności.
1: Ну, сьогодні будемо говорити про свободу, маємо ще на це 45 хвилин, але завжди після того, як ми ознайомлюємося і зі значеннями слів дня, які щодня для вас вибираємо, теж вибираємо для вас музичні ілюстрації до наших слів дня. Одна пісня з України, друга з Польщі. Спочатку послухаємо пісню від постпанкового виконавця «Судно вільний».
2: Я вільний, я не зупинився, я завжди йду вперед, я завжди роблю.

Chłopcy z placu Broni, wolność kocham i rozumiem o wolności i pro swobodę już za chwilę w rozmowie z naszymi gośćmi.

0: Razem ze swoim mężem Grzegorzem Tokarczukiem oraz Irkiem Greenem będą właśnie 28 w Kijowie właśnie otwierali 14 festiwal Książkowy Arsenał. To nie tylko Olga Tokarczuk, dlatego że będziemy mieli kilkoro gości z Polski. To też będzie właśnie wspomniany przez pana redaktora Wojciech Tochman, który wydał swoją książkę i w Polsce, i w Ukrainie. Ta
1: jeszcze
0: książka
1: nie wydał. Premiera za kilka dni dosłownie.
2: Ale tego samego dnia.
0: Ale no tak, ja chciałbym powiedzieć, że nie wydał, ale książka na Książkowy Arsenał, i też na Targi Książki w Warszawie będzie już dostępna dla czytelników. I to jest właśnie ta niespodzianka dla polskich i ukraińskich czytelników, że ta książka właśnie zjawi się jednocześnie. Ja mam to szczęście, że już mam tę książkę tutaj i cieszę się niezmiernie. Rzeczywiście wspólnie razem z wydawnictwem, ale też nieocenionym tłumaczem Andrijem Lubką, tutaj chcę jemu bardzo podziękować, że ta książka właśnie będzie miała swoją premierę właśnie podczas Książkowego Arsenału. Ale wspomniałem już, bo chce pan redaktor krótko mi przerwać i słusznie.
1: Mam dwa sprostowania, ale mogę to zrobić później.
0: To dwa sprostowania poproszę. Oczywiście to jest właśnie żywa dyskusja. Czyli Wojciech Tochman, Krzysztof Czyżewski również przyjedzie. On też jest tą osobą, która nie zapomina o Ukrainie. Bardzo intensywnie w tym dialogu polsko-ukraińskim i polsko-sąsiedzkim bierze udział i cieszę się, bo on również będzie gościem tegorocznego właśnie festiwalu. I oddaję słowo panu redaktorowi. Mhm.
1: Najważniejsze sprostowanie jest takie, że tłumaczem Delfinów i Belzebuba na język ukraiński jest Andrii Bondar. I rzeczywiście fenomenalne jest to zjawisko, kiedy książka ukazuje się jednocześnie w dwóch krajach, w dwóch językach. My jeszcze z Janą nie mamy papierowego egzemplarza, ale tak się składa, że już też znamy tę książkę i to jest naprawdę...
2: Dziękuję bardzo.
1: I to jest naprawdę ważna książka, tylko tyle na razie możemy powiedzieć, bo Wojciech Tochman będzie tutaj w tym studiu 19 maja, czyli jeszcze przed wizytą w Kijowie i będziemy z nim o tym rozmawiać. Olga Tokarczuk, tym bardziej to wielka radość, bo Olga Tokarczuk na ten rok również zapowiedziała powieść w Polsce, powieść, na którą czekamy, więc tym bardziej jeszcze cenna jest jej obecność w Kijowie. Sprostowanie to tak naprawdę tyle. Wrócimy może do...
0: A jeżeli mogę dodać, panie redaktorze, to chciałbym dodać, że właśnie rozmowę Olgi Tokarczuk prowadził będzie Andrii Lubka, czyli kurator właśnie tej części. Cieszę się ogromnie, bo Andrii Lubka, tak jak pan słusznie powiedział, jest bardzo znany w Polsce, jest tłumaczem, jest w tej chwili żołnierzem, a w 2014 roku jest również laureatem Nagrody Literackiej Józefa Konrada i myślę, że to też jest ważne, właśnie pokazujące ten link polsko-ukraiński.
2: Я би ще хотіла повернутися до фокус-теми «Неси свою свободу». Пані Юлія згадала про автора, про куратора цієї фокус-теми. Максим Буткевич перебував у полоні. І ця така багатовимірність взагалі цієї фокус-теми, вона справді нас якби змушує до різних роздумів. Як ця фокус-тема звучатиме в зустрічах, в розмовах? І тепер я би попросила вас про конкретні зустрічі і дискусії.
1: А трошки про програму. Так.
2: Тобто повертаємося знову ж до програми.
3: Ця програма розкриватиметься у 8 подіях, які будуть відбуватися на головній сцені фестивалю. І, власне, кожна з них – це такий окремий шар, над яким Максим пропонує подумати, коли ми говоримо про саму фокус-тему і метафору, основну метафору фестивалю. Наприклад, в перший день фестивалю це буде дискусія про свободу та пропаганду, про те, як обмеження, які часом накладаються на свободу слова, ведуть, можуть вести до пропаганди та трансляції ворожих наративів.